0: Lisa Moya.
1: Zinduka kuri Radio 10. Oswald Oswakim
2: Ramesh
1: Papaki Bizou
2: Zinduka.